0: pensi gloria a Dios.
1: Puoi levantare sus manos e dica gloria a Dios.
2: Ci vuol dire che ci ha fatto benedire. Io ci ho fatto un po' bene. Ich chcę jeszcze, ich chcę lewać tu z mano. Ej, kiedy tylko ten kargę, ja pracę kontent, chcę lewać sobie.